per quelle un po' cosme. A razzazzi e tenchiriti. Jeszcze żymę cior z bolora lok, z twelne rancjeli. Blinkała knenuj na rewę, w sercia ranam kiuną. Bajco taś, uriszać gerę, anzano to tardem kere. Kajlowackin ko hetewu. Jew marum emerancjale, a pagane lusianu. Ove schala, ove cistel, vocio occiascan. Che vi mece narnetnere, sermo me carme corciù. Erano men hinterere,